mexɔse be le ya do gbe ɖa esi Petro do gbɔgbɔ ƒe amekpɔkplɔ eyi ɖe yi ƒe aƒea me kpɔm si ke ŋutsua gblɔ ɖa le Kɔnelio. Egble eme kɔ Apostle Petro siwo katã. Esi me dɔ eye le va azɔ miwo katã mi le afi sia mi le Mawu ƒe ŋkume. Miwo katã mi le fi ya le Mawu ƒe ŋkume. Eme ye nanyi wo gbedodo ɖaa bena le le fi ya le Mawu ƒe ŋkume. Na xɔ nyuitɔa ase nu siwo katã wode se na mi tso aƒetɔ gbɔ. Ŋde sia le le fi ya be le ase Mawu ƒe amea ƒe nya si ke Mawu tsɔ nɛ si ke wòtsɔ de yiƒe nume Mawu ƒe dɔla si ke la gbɔ agbeluʋɔ ɖe sia ɖe ame sia ame bena míaƒe agbewo maganɔ ɖeka ŋkume o. Late magblɔ bena Mawu wɔ nu gã ɖe le nye agbe me le le fi ya bena xɔ nyuitɔa le dzra wo dzi ɖoa le gblɔ le wo dzi me aƒetɔ dziŋkpɔ gbea nu kae le dzra ɖo da ɖi ne megbea nye medzi be mɔxenu aɖeke ne nɔ nye agbe megbea eme nye wo gbedodo ɖa ado gbe ma ɖa be mele fi aƒetɔ abe wo dɔlawo ene ƒo nu wo dɔlawo le to dzi nu siwo katã gblɔ Mawu ƒe amea le enyi nu siwo le tsɔ ɖo ɖa mi ƒo nu to wo dɔla dzi maɖo to wo nya mawɔ ɖe wo sewo dzi. Wo nuwɔne gbea ele vevie ale si le axɔ nyuitɔa ava me to wo dzadzra ɖo dzi ne wo dzi medra ɖoa eye si le va wo dzi dzra ɖo bena ɖo to Mawu ƒe nya le aƒetɔ be nyawo me eƒo nu ne mi tso ekpenyigba kple anyigba siwo le to dzi eye yiwo ge dze to dzi womexɔ naɖeke o eye wose eye woxɔe dzo elabena dzima medzra ɖo o emata nu siwo wotsɔna mewɔ nyui ɖeke le ame ma ƒe agbe me vɔ ne le le ŋku ɖe dzia ŋtsi edzi nyuitɔa exɔ Mawu ƒe nya eye woxɔe edzre ɖo eye wona Mawu ƒe nya nɔ yiƒe agbe me eye wogblɔ bena aleke mate ma azɔ ɖe seawo dzi awɔ Mawu ƒe lɔlɔnu emae le awɔ ŋde ya ma agblɔe na aƒetɔ nye medzi be nye dzi ne dzaglã ɖe wo nya ŋtsi o esi Mawu ƒe nya le dzi ma nye medzi dzi si ke la nɔ tsaglã la tsatsa be dzi ma nye medzi o naɖeke ne gaɖe nye susu ɖa o maxɔ nu siwo katã aƒetɔ dzra ɖo ne megbea. La le ŋku ɖe wo agbe ŋti le gbe siwo le ado ɖa leke wo agbe gbɔgbɔ le ɖoe ɖe ɖe le fi ya mekpɔ trɔ dzimea do gbe ɖa be aƒetɔ ne dzi kpɔ gbea ne ɖe eɖokui fia yi na agbe yeye ya ne ge dze me naɖe li si le hia le fiɔɖoƒea me lelebia aƒetɔ togbɔ mekpɔ ɖeɖe vɔ kɔkɔenyenye ya edzi be dzi tsotso be aʋa ya le dzi Mawu ƒe yɔyɔa la do gbe ɖa xɔa tso aƒetɔ gbɔ Mawu le teƒe sia
edzra eƒe dɔla da ɖi ne nu siwo katã le hiã de ya la xɔe de ya. Egblɔ na mí be bia woana o, ke nume na do gbe ɖa na bia enu veve si ke aƒetɔ dzra ɖo na wo egbea. Wo subɔsubɔ do aɖe ɖe le le wɔ wo subɔsubɔ do aŋuti doa le le mawo ƒe lɔlɔnu wɔma le le zɔ ɖe yiƒe ɖoɖowo nua alo le le ƒu du ne nu bubua ŋde ya. Aƒetɔ la kpe ɖe ŋuti o la kɔ ɖe dzi le wo subɔsubɔ doa me bena le nuwoa la ta awu wo dɔla nu axɔ yayra. Wo subɔsubɔ do aɖe nusẽ si ke ana bena nu la dze dzi nɔ mawo ƒe nusẽ tso dziƒo eye mawo ƒe yayra le wo agbe me anɔ gbeƒã nyanyuia ɖem aɖe wo aƒe likawo aɖe wo dɔwɔlawo ne le dogbe ɖa la nɔ bɔbɔe ɖe nɔ ne le dogbe ɖa mawo la nɔ nusẽ ma kple nutete me gbea. Ne le le dzanyi le fɔa aƒetɔ la ka asi wo agbe ŋuti gbea eye wòawu anyi dzedze kple tsitre titi ƒe nuwɔna ma mawo dzi be nanɔ te sesẽe naɖo to yiƒe nya nanɔ kɔkɔe ɖe nanɔ dzadze ɖe le wo dɔwɔƒe le aƒome ŋusaƒe xɔsetɔ le gema xɔsetɔ mele teƒe me mawo dzi bena nanɔ agbe si ke la he ŋuti kɔkɔe ava nɛ. Late ma gblɔ nɛ bena aƒetɔ nye ma dzo asigbalo wɔe abe elisa ene edze yibe aƒetɔ yome mena naɖeke xemɔ nɛ o le mɔa ƒe nowoa mawo dzi kpɔ late ma dzra wo dzi ɖo ŋde ya ate ma ɖoe kplikpã ate ma wɔ ɖoɖo kplikpã ŋde ya bena yeaxɔ nu si ke aƒetɔ dzra ɖo da ɖi ne yea esi mawo ƒe amea yɔ fu kple mawo ƒe nya kple agbɔxɔ be nya kɔkɔe nyenye be nya enya si ke la gbã kɔkutiwo si ke la ɖe amewo ɖa le babla ɖe sia ɖe me aƒetɔ nye ma na mɔ naɖeke ne xe mɔ ne mɔ nye ma na mɔ ame ɖeke ne ble mɔ bena nye ma ɖo to wo nyɔ la ke me na do gbe ɖa. Le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbe ɖa le miamawo mi da kpe nɔ mi kafo be le kplɔ mi va enya si nukpɔkpɔ gã bena mianɔ wo ŋkume ase nu siwo le gaɖo da ɖi ne mi gbea mele do gbe ɖa si mi dzra miaƒe dziwo ɖoa la na mi nyuitɔ si le dzra ɖo ɖi na mi le Yesu ƒe ŋkɔ me naɖeke ma ɖe miabe susuwo ɖa o naɖeke ma ɖe miaƒe dziwo ɖa o wo nya la aye dzi age dze miaƒe dziwo me age dze miaƒe gbɔgbɔ me eye miwo katã le ayra mi le agbɔsɔsɔ me le Yesu ƒe ŋkɔme akpenɔ be le ɖo to mi le Yesu ƒe ŋkɔme mi do gbe ɖa le mia avu miabe hadzidzi gbalea wo ma drẽa tsɔ wo dzi ku ɖe Yesu nu eye luʋɔ si ke le ŋuɖeɖe me
eye kpɔmɔ na aƒetɔ agbe si ke vo ele me toku me eto eye miedze yome eye nu vɔ magakpɔ nusẽ ɖe mia dzi o dziɖulawo mienye yiƒe nyawo mado kpe nu o yiƒe ŋgbedodo xɔe se eye nuwo katã la nyo yi ɖe xexe si ke le kukum la gbɔ tsɔ wo ŋkuwo da yesu dzi le ŋku ɖe yiƒe ŋku dzi xexea me be nuwo eye la do vi le yiƒe kekeli ƒe ŋutikɔkɔe kple amenuveve la me.

le Yesu ƒe ŋkɔ me mi do gbeɖa le gbedodo ɖa na miabe nɔla GS Osofo Efeso ta de kpekpewo asieke eye ne nye bena mɔ na ʋu ne bena make nye nu dzideƒotoe aɖe nyawawlawo afia miado gbeɖa ɖe miabe Osofoa ta mawo ne kpɔtɔ dudui va mi sisi kɔdzi ebe ŋutete gbe sia gbe esi wòle tsa le yi ɖe teƒe sia teƒe du sia du me afi sia afi mawo la azɔ le yiƒe agbeme se wòtsãtɔa luʋɔ geɖewo la va fiaɖuƒea me miake me miado gbeɖa ɖe ta nusẽ eye gbɔgbɔme nusẽ nutete ne yiƒe agbe eye nugɔmesese yeye si ke la na be amewo la se mawo ƒe nyagɔme woado go ɖa le woƒe nu vɔ me ava aƒetɔ gbɔ miado gbeɖa miado gbeɖa ɖe ta be ale si ke wòa gblɔ mawo nya ne mi egbea mawo aɖo kpe nya la dzi nɛ la ɖo kpe dzi wòawɔ nu siwo katã wògblɔ ne mi egbea ava me eye la nye gomekpɔla ne enya siwo la do go ŋdi kanye ala kpɔ gome le me mɔkɔe se be le le do gbeɖa ɖe ta ame si ke dzidzi ɖe le me bena xexea katã ne woadzesi kristo yena le kpɔ be le yi teƒe vovovowo ko mawo ƒe amenuveve kple nusẽ me mio hã miado gbeɖa ɖe ta bena aƒetɔ ne kpɔtɔ nɔ kpli ne kplɔ yi ɖe ŋkɔgbe gbe sia gbe la keke yi be agbadɔa gbedodo ɖa ne dukɔa nye hamea miado gbeɖa Osofo be takpekpe yiwo katã wɔ be le mawo la va le mɔtria kɔdzi miado gbeɖa ne takpekpe siwo be wɔ va yi bena mawo la kpɔ wo ta ne mi mawo la le be nɔ esi ke ne gale ŋkɔgbe gbɔnɔa ɖe mawo la yra dɔla le mɔtria kɔdzi mi le gbe dom ɖa ne jisike jisike gbɔnɔ le ogun stee eye agbɔsɔsɔ ƒe yayra kɔkɔe nyenye ɖeɖekpɔkpɔ le takpekpea me miado gbeɖa le Yesu ƒe ŋkɔme miado gbeɖa le miamawo mida kpenɔ ne gbedodo ɖa be yi sia nu siwo katã mi biɔ la ɖo to mi kaba le Yesu ƒe ŋkɔme mida kpenɔ be le ɖo to mi le Yesu ƒe ŋkɔme miado gbeɖa le eye miana anyi faa mido woe zɔ mia dometɔ ɖe sia ɖe va takpekpea gbea le Yesu ƒe ŋkɔme eye nɔvi siwo tso group 2 woawoe le teƒe sia amekpekpewo kple amedro siwo ne le mia domea mi le woe zɔ do ne mi zigbãtɔa ya ne le nyamemɔ dometɔa mekɔ asi dzi makpɔe le le va ha yame ne subɔsubɔa zigbãtɔa kɔ asi dzi miakpɔ ɖa ye mawo ne yrɔ tso tsitre le wo afɔ dzi miade dzesi o eye miahe miabe Osofo be woe zɔ do na amea va mawo ne yra mi Osofo GS dipalai be hame akpɔ dzidzɔ be le va be ma do woe zɔ nɔ kpɔtɔ nɔ vavam
enu geɖe wo li la ga asrɔ̃ tso haya me tso nɔla gbɔ ne wòagbe esi le wɔ mamawo la yrɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Miabe eya mɔmdzɔlɔ woanɔ agbalẽ ɖe ŋlɔ nyi ɖe ŋlɔ nyukɔ eye ɖe atrɔ tsɔe se na wo siwo tsɔe se na wo le subɔsubɔ ƒe nuwoa. Miame yiwo katã nekɔ asi ɖe dzi miava ŋgɔgbe miabe nɔlɔ woava kpɔ le teƒe ma. Eʋu siwo kɔkɔ va ɖi woanɔ te nɔ mawo ne yrɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nanyi kɔsiɖa be subɔsubɔ kɔsiɖa si gbana keke blabevɔ tɔa le wotria me grupua ŋtɔ woava fia ne wobe subɔsubɔa ga adre miniti blanevɔ atɔ. Group 2 tɔ woava le gisike be tɔtrɔ gbɔ va. Kɔsiɖa sia kɔsiɖa miwɔna subɔsubɔ wotrɔ me. Ɖekakpuiwo, ɖeviwo, ɖetugbiwo, gane ne ɖeviwo kple sɔhewo, gatɔ ne amekikiwo. Edze be miwo katã mianɔ aƒeme ha bɔbɔ me eye mianyi kpɔ ɖem na ame bubuwo. Etsɔ dzo ɖe agbea, nɔviwo tso first tag woava fia ne wobe biblia sɔsrɔ̃ eye woava kpe gbagaɖa ketu kple somolutɔ gatɔ miniti blanevɔ atɔ. Ame mamlɛwo la nɔ woƒe to me. Dzo ɖe agbe ŋkeke blabevɔ ne si gbana ɖa yike dzatɔ woava ne wobe biblia sɔsrɔ̃ eye woava kpe gbagaɖa ketu somolutɔ yina miava le agbɔsɔsɔ me kple amekpekpewo katã. Kɔsiɖa sia nɔlawo be takpekpe miava gbagaɖa gatɔ miniti wome wuiatɔ nɔlawo katã miava yɔ ɖe agbe be subɔsubɔ miwɔna subɔsubɔ gade le miabe ŋuto me. Kɔsiɖa atɔlia eye nyi zã be zã miabe ɔsɔfo ŋutɔe xɔna mawo nyama deeper life le wotria mea ela va me le keke blavea me. Mlimli ɖe agbe be subɔsubɔ ne hadɔwɔlawo siwo gbɔna eye hadɔwɔlawo group 2 tɔ woava group 2 tɔ woava ne nusɔsrɔ̃ mlimli agbe eye wotri siawo tri xɔsetɔwo ƒe takpekpe hã va na mlimli ɖe atɔlia ye xɔsetɔwo katã be yeye wɔwɔ be subɔsubɔ ava na ne wotri siawo tri. Sɔhewo be takpekpe la va egbea gatɔ. Sɔhewo be takpekpe gisike wotri nyilia me eye wotri enyilia be gisikea ela va me le ɔta tso ku ɖe agbe ŋkeke blabevɔ ade yi ɖe blatɔ me wotri nyi sia me kple tɔtrɔ blibo to kristo dzi le agrikan be grama skul lɔta. Xɔsetɔwo katã be takpekpe la va me ŋkeke blabevɔ adre kple blabevɔ nyilia le ga nyi ɖeɖe kpɔkpɔ blibo eye sɔhewo be takpekpe ɖekakpuiwo kple sukulu kɔkɔ gãwo
But Capola Vablim Rag, but Cacabla, but what shake ya, Gagne Totro, Bernard Ban, Cocuti, Sionany, but don't over Cocutio. A yemia de buffet la fissia fe, ama de car de car, mia ble la yavala oji, mia jugum of ifia.

Sì. A degbe popo si a nu, nam le ha haya pon tomo o, no kanti e, e si nye mon lomi o ta, ma we nye, ke, nu si mo wona la, ma we ha, be na ma na mon popo, nu, na cho, na cho, na amosi o di a monu, be na wakpo, wo le nu si mo, wo fwa degbe le la, me abe miau ha ene, e la be na nene me si a o nye, abba cho aposolo, do wo la si o blama, amosi o tron o dukwe, wa Kristo ba posolo, ke e si a mo nye nukuno, e la be na abu samto, chwa e dukwe wa kekeli pe dola, e ya ta ne pe dola, chwa wo dukwe abe jojo nye nye pe dola ene la, mo nye nu gen, amosi o pe nu, Anna, de opo do no, a va me lopo do no, me gale grom na mi bena, a me ade kena ga bum bum chila, ke ne, mi bum na ne la, e ke ma mi kwa ma bo bum chila na, ke bena nyan ha, a fwa degbele do kwenye mti vye, nu si grom me le la, nyan bo gble, nyan bo le grom, de a poto la no, ke a bo bum chila na bo, le a degbe popo bo jido do no, si ame, e si ame gado o fwa degbe, le nuti la nu, nuti la, nyan ha, ma fwa degbe la bena, e si mye menye, adam je lan ti la, mon lon la dwa je chwa bo mochi la po nyan, e la bena, ame ado wo mi kluvi we, na ame ade, du mi kem, na ame ade, le mi, na ame ade, do e do kwe de je, na ame ade, fo mo, na mi la, mi dwa je chone, nu kwe kwe do tae mo gble do, a be de, mi a o la, mi e gbo jo ne, ke mo nye nu si me, ame ade o, wo kan le le, wo nye la o, wo le glom le bo me chichi me, a nye ne nye ha, mo, ma wo kan le, le e me, hi bro to wo nye, ma o, ne jira de, nye la ji mi a nye ji wo la o le yesu pen koma, nu se ade me tote, eye wo le yi de dukɔ si a dukɔ me, wo le ka si agbe geɖe ŋuti to yesu dzi, yesu be ŋkɔe, nukunu le ŋkɔma me, nuse le ŋkɔma me, dziɖuɖu le ŋkɔma me la, azɔ tɔtrɔ be yi va yi, fifia tɔtrɔ bugba gbana, bena miagakpɔ ame nuveve be nuse to kristo dzi. Ka kpekpe kple kumu yi. E gbɔnɔ ta Ogun State azɔ. Eye miakpɔ pastor kumu yi. Ame si nufiala gã. Mawu ƒe dɔla. Subɔla si ke le nyanyui la gblɔ tso kristo dzi. Le trɔ agbe le xexia katã me. Tɔtrɔ blibo to kristo dzi. Ŋkeke blabe ʋɔa de yi ɖe blatɔa me. Wotri enyilia. Ga ne le agrika be grammar school ɔta Ogun State. Eye haya haya ba mo dzikpɔlawo kple dɔkta wa kpɔ amewo le gaƒoƒo mɔ dzi le dukɔa me. Eye woawɔ takpekpe na ɖekakpuiwo. Eye sukulu kɔkɔ gãviwo kple ɖetugbiwo. Ehe na yeyewo va na ɖekakpuiwo ƒe agbome. To ŋkɔgbe dede kple ɖokui dede asi hena ŋkɔgbe yi. Wotrɔ mi bena miagbã kɔkutiwo. Ava me ŋkeke blabe ʋɔa shekia me le ga anyi le agrika be gama school ɔta ga anyi ŋdekanye. Eye xexea le trɔ vɔ mawo ƒe nya kple nuse motrɔ. Woawɔ takpekpe ne nɔlawo ɖeɖe kpɔkpɔ blibo na xexe si ne le tɔtrɔ. Ŋkeke blabe ʋɔa adre blabe ʋɔ nye ga anyi. Le kristotɔ be pentecosta be takpekpe wɔƒea le ɔta. Eye mi le kpe o. Eye nye wo ŋkeke wo yi dzidzi sike ne dukɔa katã.

sinsin ɖe nya la me aƒetɔ mekpɔ dzidzɔ be ame aɖeke la yi ɖe eya amedzɔdzɔ ɖeɖe koe anɔ agbe le xɔse me mo vɔvɔm o megavɔ ame aɖeke o megavɔ eku gɔ hã o vɔ mawu ɖeka eyena avɔ yi be nya amedzɔdzɔewo anɔ agbe ato xɔse me le ɖe mawu be xɔse be nya ma me do ŋgbe be ya asubɔe petro gblɔ bena meka gɔ gbɔe míayi gbɔe agbenya le meka gbɔe gɔe míayi enya siawoe la le be na mí ɖe nuwo eye tsɔ wɔ agbe se na mawu be nya maxɔ dziase ma le be na nya sia ma ka ɖe nya sia dzi ma gblɔ mawu nya sia ma zɔ me nye ma na mɔ naɖeke la ble mo enya la ye eye yibe nusẽ be nya si ke trɔ me eye dzimetɔtrɔ vavã si ne dze ne dzimetrɔ la trɔ dzime ŋde ya aƒetɔ la kpɔm ble nɔ ate ma trɔ dzime mate ma gblɔ be imɔnyinu vɔ lɔ ɖe la trɔ dzime tso lɔlɔ matsɔ na mawo blibo aƒetɔ megatrɔ gbogbɔgbɔ medza trɔ ayi ɖe eye subɔsubɔ si medze gɔme la mɔlɔ mesubɔ le gɔmedzedzea me eye nye menye ameblela o meɖe le kpɔe mɔ meɖe mele kpɔe mɔ mawɔ nu si ke aƒetɔ tsɔ de asi me na do gbe ɖa ŋde ya medzi gbogbɔ gatu ɖo blibo eye ne megbe de la si wotsɔ ke aƒetɔ la trɔ tso ɖo ŋde kanya atrɔ ho gbɔ va eye la trɔ ho gbɔ va la eye la ƒo dzudzɔme keke ayi ɖe nu mate ma gblɔ ka ye aƒetɔ la gblɔ be vinye va aƒe le dza dzra ɖokuiwo ɖo ne yiƒe vava eye kotri koko eye be ne megbe delawo ƒe xɔname ne le trɔ yi aƒomea ɖe gba trɔ yi klo dzi na ku kotri gblɔ be aƒetɔ kpe ɖe ŋuti nye aƒetɔ la kpe ɖe ŋuti o adɔ kpe ɖe xɔnametɔ ava nɔ ado ŋusẽ o la le be nɔ ale wɔ ase esi ke le nye kɔkpɔ yesu gɔmedzedze kple nuwɔwɔ na wo xɔse la ame si eye dzidzɔ si ke woɖo eye ati soga aɖe li edze be na kɔkɔ aƒetɔ le ŋku lé ɖe ŋuti o eye tu wo ɖokui tsɔtsɔ na tui ɖo le dzɔdzɔenyenye me tui ɖo megatrɔ gble wo lo aƒetɔ atenue ale be na mí yi ɖe nuwoa va se ɖe nuwo va se ɖe esime míakpɔ yi be ŋkume míado gbe ɖaa ne míawo fo gbɔgbɔmetɔa ame si ke aƒetɔ zã ne mí egbea kpɔ ale si ke nya la do go la gbe kpɔ ale ke nya la be gɔmeɖeɖe va ɖoe mawo ne le be ne mí eye ne dzidzime siwo me mí le egbea aƒetɔ ne dom se ne mí aƒetɔ ne le be ne mí ne ba nɔm se me eye le nunya tso dziƒo ne gakpɔtɔ ne xɔ tso dziƒo eye míwo míanɔ toɖoɖo me nɛ esi ke wòle dzra ɖo ne jesi ke bubu ɖeɖe fia yeye aƒetɔ ne ɖe nu gãwo gase fia eye esi ke wòle kplɔ mí le toɖoɖo me le xɔse mea míadze yome eye le nuwoa ne woaku kpe la míwo katã míakpɔ aƒetɔ da kpe ne aƒetɔ be ɖoto wo gbedodo ɖa da kpe nɛ elabena

Aƒetɔ, ewɔ abe ale si mi bia tso esi ene ŋde ya. Le Yesu ƒe ŋkɔ triakɔ me, miedo gbe ɖa le. Dziɖulawo, ame siwo xɔe se be aƒetɔ ɖo to woƒe gbedodo la be me. Miamawo le dziƒo mi da akpe nɔ ŋde ya. Ɖeɖe fia gã ke nye esia. Mitrɔ le aƒome ye kple ɖokuitsɔtsɔ na yeye mi le biabiam. Mi maga atsrɔ numɔ siwo eye mitu ƒe geɖewoe nye esiawo. Miatrɔ le be ne ɖokuitsɔtsɔ na ya yi ɖe nu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ame siwo katã va gbɔ le ɖokui bɔbɔ me le dzimetɔtrɔ me medo gbe ɖa. Xɔwo ŋdeka nye ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Aƒetɔ, mitsɔ miabe asiwo da ɖe kodzitsia dzi. Mi magatrɔ ayi megbe o. Ye mi le ŋgɔ dom nɔ bena numɔ siwo le tsɔ na mi asinukpɔkpɔ su miase mi srɔ̃ nu eye mikpɔ miale be nɔ va se ɖe esime le atrɔ gbɔ va le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mi matrɔ ayi megbe o. Mi ma de megbe o. Petro gblɔ bena meka gbɔgɔe miaga yi asiwo me agbe nya le eye gbɔe mi va eye le nyi mi kple agbe nya la. Aƒetɔ dzra mi ɖo le nya sia me le be na mi le ame nu veve ya me kpe ɖe mia ŋuti eye mia nye nya dziwɔla. Ne wo dɔla siwo le za na mi ame nu veve yi ɖe ame nu veve dzi, nusẽ yi ɖe nusẽ dzi, nutete yi ɖe nutete dzi, tsɔe nɛ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Esi wòxɔ tso gbɔ wa, aƒetɔ na wòa nɔ lãmesẽ me, wòakpɔ nusẽ, wòatsɔ nya la na mi le Yesu ƒe ŋkɔ me. Eye na mi etoɖoɖo be dzi bena nya siwo wòle fia mi miakpɔ edɔwɔwɔ le miaƒe agbowo me le nutowo me le afi siwo me mitso. Miwo katã mianye toɖolawo na nya sia eye akpɔ mi le nuteƒewɔwɔ me akpɔ dzidzɔ bena mi le dɔa wɔm le Yesu ƒe ŋkɔ me. Le be ne mi bena miadzra ɖo ne wo vava mi da kpe nɔ be le ɖoto mi. Mi da kpe nɔ be nya siwo le tsɔ na mi la nɔ mia me. Enya si ke le tsɔ na mi la dra mi ɖo va da si ɖo esi miakpɔ ŋkume kple ŋkume le Yesu ƒe ŋkɔ me. Akpe nɔ be le ɖoto miaƒe gbedodo ɖawo. Akpe nɔ be le wɔe na mi le Yesu triakɔ ƒe ŋkɔ me miedo gbe ɖa le.